0: A ja sa nadziejam, że sa tyż w wujkotni czujecie, dżęca ranio, za nieście zliwej nowu staneli. Mój to na kożu pat nie z moj z Matejom, przetoż wiemy, że to dobro na was czeka. Dobre ranie, Matejo.
1: Dobre ranko wam się. W naszym rycznym kuczyku na przykład tam zabiera się doktor Anja Bohonczowa z plałowaniem roślinu. Przy tym wienuje się o sobie nasadzeniu a wosadzeniu. Potom sme vám zase nuosť v obrazach vozvili, máme miestrujem impresie z jasence, či sú sa kapon spievaní vúbeďovali, máme impresie nekotrých miemetaniu a sme tiež čera pri podpísaniu finansné zrečenia založby za srbský ľud v Drežanách podľa byli. Čera by je s dobom posiedenie založby rade, bo tam je Bettina Wenderotova informácie znosila a potom bola dáme tiež do Zorelca, keď je tam aktuálne stavok o domsko, kýž je so sypnilo, namakali tam ešte nikoho nie sú.
0: Viac aktuálku potom bio našeho vúsovania, to je švostačina, kúžte bát, hač dođu večiš pšina maj.

Potička daje pelena z lutymi terminami, a to już podamy sa dżęca najprzed raz do Kroščic, tam wuradzuje menuce Gminska Rada, a to wieczo sedmich w Sidoni Wužica w Gminskim a Kulturnym Centrumie. Miestrujem rzecza tam wo odstronieniu szkody wody dla wypiestowani. Tyż Rakečanska Gminska Rada so dżęca zetka, a to na wieczo pieczych w tamniejszym gminskim zetkaniszczu. Serbske vođenje po malom vjekovje poskiči dženca dr. Lubina Malinkova. Štart je večo šestčih, a to na Cinzendorfskim namjestče v Rakecach, potom ši zamknje se potom čuvarska rozmova. Vola kohoš je jistna šula, ižo cvu kvilu jo, za toho mam sčilvace poskitk vo Zajmałostkach a nowostkach we Wopkadze bądź dżęca mienicy na Wopkadnym kubwaniu w Gulowie. Witani są tam przedewszym szoferoja auto, kolesowario, a też pieszcy, bo takim nie mamy kojeszcze z nas. Niemska Wopkadna straża przedstawi tam miastrujem też nowe prawidła we Wopkadze. Za początk je wieczo sedmich, a to w Gulowie w hostczęcu Stadt Hamburg. Tež v Voklecach zetka so Gminska rada, ale to nic. Dženca, hakle jutca, večo sedmich, v kratuni vonjovije vobore v Smičkecach. A s tem je z dobkom Cibilki na šest. Dobro štart do novoho dňa, tu mši je nam netko tež Kristof Cysch.

A netko pokazam vam puć do naših socijalnih sučova na našu app MDA Serbia. A tuto app Vočinić, respektivne našu internetovú stronu, to so pravie vupfači, pretož sme zase vozevili naše nuosče ve vobrazach, kruta rubrika ve kotriš. Pokazame vam stajne krutke videa vo aktualkach ze serbského sveta. Tak napríklad máme tam video vo tom, kak je so včera přepadalo v Drežanach podpísané zričenie vo financovaniu založby za serbský ľud. O tym podałku informujemy Was wiedzą też we obrazach. Nasze nowe web pojeszcze, to dama kaczysz jako kurzy tydzień na naszych internetnych stronach, a tam widzicie miasto im też wiesowe impresje z Budariec statoka w Jasince, czyż są so kapony w spiewaniu w obiedziwali. Najlepszy zaspiewa 104 posta razu w hodzinie, a wiesowe miasto wocza w obsidżeriu do wieczeriu, możecie się wiedzą też we wideo obladać. A wiedzą nie poprachuje też za sobą obrazy. Mie metaniu przy najkrasniejszym wiedrze, a to miasto im w Kruszczycach, w Dobroszycach, w Worklecach, a też w Zecach. Tuż nie skończcie rany w obrazy, też nasze w obrazowej galerii wysyści, a wiedzą też na naszych socjalnych sieciach.

0: Pobożne słowo.
1: Maczęca Bernadette Lanzyna ze Salowa.
2: Mariu jasiatu przedslubowaczcu, knie radości kodzu, knie zrudobiedu. Tak ryka wyprynistuczce z nato marianskiego kierlusza. A kelko wiernoście w tutych linkach za moje żywienie, za moją związanoś z maczeru bożystej. Hiže jako dziečo nas vôka a mať šela ke kvalospive a kirluše k mačori Boži v učešti. Na putnikovaniach so modlo a spivajo v procesione a v rožinčanske sjatnice k nej voachme. Pozdišo nosich jako družka viacač 25 kruč mač Božu z nebelčic do rožanta. A nitko? Vôjam sa nimale šidne v svojim večernom bačeru k nej. Doveriam je moje starošče, svoju nuzu. V zadvilovanosti a bezradnosti. Čakuju so, za všitke dobroty. Tak, kajž vedžete mi je moja mač a vôka, kotri ste mi zakvade viere vúčivoj a vúboku zviazanosť k mačeri Božej dale davoj preživenie, tak je mi mač Boža trajná prevodnica. Ju chcú stajne ľubovať, ju chcú stajne kvalič, k nej chcú sa stajne doverieť.
1: Nabožnosť vôk dnejma, dženca na roku

krótko po cybiele gimnazjumie, ja si myslu, szulak i a szulorja tabak wie, są nie tylko do szule, kiba na busanice na szulorja, ale wiezo też wuczerja, drobia pomału do szule kwatać. Ale jak wobliwuje poprom liczba dzieci, też liczbu wuczerju, runia w tym rozprawie się czera minister Konrad Klemens. Sakska mienice oczekuje hać do leta 2040. Jasne wotebieracie liczby szulerjów, niedzie 80 tysac dzieci minie potom budu 2040. Kultusowy minister Konrad Klemens przedstawił tu wczera w odpowiedniu prognozu wuczerskie potrzeby. Hacz to szulsko lita 2040-2041, po takim za 15 lat, maja są niedzie 4600 wuczerskich miestnów w otwarić. Lica będzie niedzie 500 wubuczowacich na moment, kelko nowych sobszistaj do Konrad Klemens czera nie zdzieli. Przychodne lata wostanie potrzeba najpred raz pola wuczorskich miestnów od niedzie 1,30 tysac, ale hiżo w 2030, 2031 potrzeba w obstanie wotybiera, potem zmiejemy z każdym letom minie wuczorju. Zdobia Schule zaurecz, to cedja wobięcz, cedja tu już pufa natwarycz, sobichu sa wuczerio wolożili, a sa kwalita kubwania zwyżiwa, tak rekne Klemens. Tak cedja na przykład w trzecim letniku jedną godzinę wiac wiecnie wuczby zawiesć, a w czwartym letniku jedną godzinę sporta wiac, z tym maja potem też naposled zaso wiac wuczerio na szulach, a może tam z najmniejsza miestna jeszcze trochę ciężecz. Czasacz męczyną, dosyć miejsce mnie. Dobranie.

0: Just such mention of bossed me here and not commonly churras na tuta void na fota na niatse nohi na chone zube na rozrane pfuza. Runja tuta fota a wobrazy te widzimy miastem dokładnie na dzień. Just such lit na pakczykach cigaretto. Tute szako maja wot kurenia wot rasic. 20 dje mier, 2006 a 16, so zawiedzysze tuta nua tobaku a smiernica w niemskiej, kotraż odpowieduje przed pisam EU. Ale što są tute grałoczywe wobrazy minionych 16 letach poprawom przyniesli? Przepytowania, kotrzyż buchu mięstrujem od Światowie Strotniskie Organizacje, od WHO wozywene, te do pokazuje, że maja tute warnowanskie wobrazy silniejszą skutkonosć, chać ryzy tekstowe warnowanskie pokiwy, dokąd wołaja jeszcze silniejsze reakcje, a negatywne nastajenie, ke kurieniu chać też stoi tam jenoś tekst, zo kurienie szkodzi. W niemskiej kurie pak przeco jeszcze nieco sztworczyna dorozczenich, tendencja ta pak jasnie spaduje, a je minę nieco sać litach też silnie spaduała, chać pak so to szokowych foto dla mnie kuri, to da się lidma dopokazać sledżerio. Na to skiczne, so je czeszko efekt warnowanskich wobrazów ufiltrować, dokąd knieżerstwa tutaj z wieczorom, a że z drugimi naprawami zawiedrzechu podcywy EU, w niemskie to już trochę dlije, że są nucka, nie smie kurić, ale wszelakie takie naprawy przeciwo kurieniu, kiedy mięstrujem też zwyższenie dałku, szak są so paralelnie k wobrazam zawiedli. Czesacz lit po takim, ja już mamy, tutaj wotraszacy fota na pakczykach cigaretu, a ja nie to szkuli tuncy przeco jeszcze jedną cigaretu dowoli, kiedy sztule Michał coś, jeszcze jedną cigaretu.
1: To by się skóry na noc, gącz mi styje się dym, da dir wie ich gut ratsch bei Kurz.

tu są nasze pokiwy. Dżęca jest serbskie wołdżenie po małym Wielkowie, tutaj poskiczy dr Lubina Malinkowa, a to dżęca wieczor 6. Start je na Cincendorfskim namieście, potem się zamknie się potem pczołarska rozmowa, na tutu przeproszuje dorostwo pczolnica. Po zajmowostki a nowostrze koło wokoło Wopkada pądzie dżęca na wopkadnym kubwaniu w Kulowie. Niemska wopkadna straża przedstawi tam miestru im nowe prawidła we Wopkadze, a to od wieczora 7 w hostczęcu Stadt Hamburg. Wokleczanska Gmińska Rada zetka so jutze wieczor 7 w Gratuni Woniowie w obore w Smiczkecach. Vo veľký punžujúce večer v Kamiencu, ako z doby, ako so v naliču leta 2000 priňačrio da veľkú dôžice na úročí, je veľk šako v središčiu nekotrie škúli debaty v dôžnosti. Marlies Hajon vúsledžuje v svojej knize, kak voblivuja povietky starodavná vieda a nové dopoznača, zromadne živenie veľka a človeka a přednošuje o tým, Jutze večer Muzeu Zapadnije Vužice v Kamiencu. Vorklečanske dekanatne duše pastorstvo přeprošuje serbskih modostnih se na konferencu Augenblick do Lubija Dojic. Zaredovanje vodmije sotre hakle sobotu cicteje meje. Zato přizivič pak možeče so jenešišče hač do pjatka.

Just such mention of Donna Bojevici here. Hi, so yes, on Nedaloko Zorilska hot vonischa, Punjelunavicho dom sipno, whatemscha to nashim programmi is to veles vischeli. Naivishu priority, matam dale, pitanje za ziomi zubianemi. Wot kotrisch si mysla zolejša tam pod tutym zasypnenym domom. Przywózny dwiju żonu stiesze niemal cywy czas tam przy kromie blisko rozpadanku sypnenego domu, a je przyladał. Jak spyta ja tam wszystko jeho lubich uswobodzić, swoja slubiena a też kuzina z tej zasypany, może muż tu drobi czakać, ale niech ja nadziu spuścić. Muż a żonie te cichu tam poprom so dole w Zorilcu czynić, tak powieda Zorilski wyższy mistrzanosta Oktavian Urzuczera. Politiker CDU je so sam w rumunskiej stolicy Bukareszcze narodził, a ryczy potajkim też maczerszczynu czakacego muża, przetoż by tutun porek a też kuzina z rumunskie. Zosu runie rumunczenia potrycheni, to je wieso przypad, urzu praj, przyuszim, wun może, wokomiknie cyle ważne nadawk spielnić, a muži namiestnie niezboża wulku dobrotu czynić, mienujcy jeho w maczerszczynie zmierować, a troszczować, albo też wszelakore techniske wiedza a postupanie pomocników wujacnić. Cio dołelnicy, bych usi hakle bunże lub popodniu potekim cyle krótko dosypnienia domu z cywa do Zorilca dojeli, a też do tutego bydlenia tam dojśli. Po informacjach muża, cytaj so wuna, jeho 25-letna zubiena przeczelka, bozy też zmanżelić, wun wie, jenuż z krótka woku rożka nakupować, żony w ostachu w bydleniu, a jako są już potem na uroczy, leży się tam, gdzie już do tego dom stieje się jednoszyszcze wulka ruina. Zorilski wyższy mistrzanosta Oktavian Urzu po takim wokomiknie nie jednoż mistrzanosta, ale też troszczował a dolmetrza za dłelnika z rumunskiego.

Sibylle Gnadjewitsch. A tu su naše pokive. Gminska rada Skroščic zetka so dženca na svoje posedženje večo sedemih v gminski sedani. Tež Rakačanska so dženca na posedženje zetka, a to je iža na večo pečih do runja gminskim zetkanišču. Serbske vođenje po malom veku je poskeči dženca dr. Lubina Malinkova večo šestčih po tekim malom veku je na Cincendorfskim namjesče je štart a potom podača se zromadnje tam bose. Potem ši zamknje se tež pčolarska rozmova na tuto přeprošuje Serbska pčolnica. Vo zajímavostkách a novostčách v Vopkadže punče dženca na vopkadnem kubvanju v Kulově. Nemská vopkadna stráža vám tam tute novostky predstají. Dženca večer sedmich v hostčencu štát Hamburg. Štúž sa za vukubvanje abo štúdi pola policie zajmuje, môže so jutce informovať. Wot popudnia cioch w Bołanskim a Informacyjskim Centrum je Agentury za dziwo Budyżynie, wot mówia nauszytkę praszenia przystajenski poradziwa zjazdku wie policję. Na zariadowaniu możecie się też online wopczylić, przejdne pakać online albo w osobinsce, jeli zajmujecie się za studi albo wukubwanie pola policję, potom so za tute zariadowanie pola dziwo je Agentury Budyżynie przysyłcie. Daloko k našim pokyvám.

0: Wesib nas czachin naszego miasta z Czoruno to a drugie słyszeli we swiuje. We turystyjskiej informacji Kotbus Service w Miszczańskiej hali net o we bliskości RBB studia zgonioszo uści wiecy, a teke żo by mogli co dożywisz, kartki dostanoszo teke tam, wet ninta pobituju nowe wesibne wierzenie po starym mieście, a to ze Serboku Zabino Zigoviu.
1: Žož se vosebne pokazujo na te serbske korenje togo mesta, predne zasedlenje v Užicano, hove v Užice v Hošobusu, a teke až žincejšne specifika mesta možemo ho doživiš. Dokolaž imamo ho vjele serbskih institucijo v mesče, mi imamo iniciative a projekte, napšikrat serbske rejovanje a spivanje.
0: Jo, a teke šo okovo serskih drastvo zgrniju gešči vet Zabine Zigovie, borska oblacona uvita Zabina Zigova gešči, ale nic ja na petomnošči okovo drastve co geščem přeražiš, teke druge vesivnošči pšašanje jo jano lidsto zveno žijo šo v zaplanovanem casu.
1: Vižin je trajo nekak potra gožine, a my możemy ho w starym mieście szukne ważne stacje dożywić, kęć su w osobności. Na przykład Serbsku Cerkwiu, Serbsku Ludowu Banku, Serbski Birtel tego miasta, Serbske Wumiestwo, a teke na przykład żoja Paulina Krautzowa statkowała, abo co się teke zajemne, aż teke Ludwig Leichhardt, a Karl Blechens, die mewe serbske marscherie, as de ako gole, serbski doma poedali.
0: Ja, wet ninta mežašo se přizjavíš v Kotbus Service ho na Barlínskem namestnje 6 v Hešobozu za serske veženje po stare mešče ze Zabinu Zigoveju. Za kupku s maksimalnje peš a čižašča vesobami o to mežna.

0: Bibi. Serbski program.
1: Kościół stupaju, to petrefio teke serbu. W stolicy wabie za lepszego mięczenowego szczyta, a kto organizuje przyjdący muzyku we festiwal za mięczenową muzyku, te a dalszne temenento we naszych powieściach, a ujo Gregor Klim, dobry dzień. Z nowym finansnym dokonom jo dyrektor załośby za serski lud Jan Buda, peczmanu cora na pesyżeniu załośbowej rady budyszenie planowańsku wistość, a to aż do 2030. To Petre Fioteke żyłowe miestne rycnych motivatorów w Dolnej Łużyce a miestne Dolnoserskiej Kulturnej Akademii, w Nisusu Mogalinę to Pedlejszysz. Na drugim boku musi się zabierać załośba ze stupającymi kosztami Serskiego Foruma Wiede na Lauskim Arealu w Budyszynie. Tuchylu cakają na twarskie dowolności, Petro Szujoli z projekt dalej mają pak jeszcze u drogi Gronni Buda.
2: To są szakorakie plany. Mamy pozycje, kiedy możemy szmarnąć w wysokości niekak 2,5 milionów euro jako rezerwu. Potem mamy takie pozycje, kiedy możemy zapłacić przez założbę ETA, gdyż to nie dosaga. A ta trzecia opcja jest, że przedamy ten dom na Dwornicowie, gdyż to Instytut Ninto nuci, a to jest niekak jeszcze raz niekak 800-900 tysięcy.
1: Serbski Forum Wiede jo najwyższa inwestycja serbskiej załośby. Do niego deje zaszegnąć Serbski Instytut, Serbski Kulturny Archiv a Budyszynski Serbski Muzej. Można jo, aż jego koszty stupają już 500 milionów euro. Za ten part musi załośba sama filojuce pieniądze zapłacić Gronni Sakskie Ministerstwo za infrastrukturę. Na parlamentarskie snidanie jo przepszasowa żinca zajecia mięczenowa rada we zwiedzkowym sejmie Baliniu. Pedla przedsedaria rady Dawida Statnika stej se wec serbskiego boka obżeliwej Hartmut Leibner a Judit Čočina. We srežišću jo stojowo pominanie a szorduju autochtone mięczene zapisane do zakładnej kazni. We togo nażijaju sebie wiecie ščita glidajuce nastupajuce rasizm we tovarišnosti. Pozitivne signale sú prišli ved frakciu Gronni Hartmut Leibner, pšaunijské pšašania pak nie sú dodiskutirované. Mienčanová rada planuje dalšne zaredovania, aby babili pla ved posvojencov za týmu. Digitálne skolovaš přes všo, což kde raz jo se Dolnoserbske napisalo, na tom živa Serbský institút. Nento jo s tým kšat stali. Na portálu Zorabikon jo vezjavio nový inventár Dolnoserbskego písmojstva. Jadna se vo lištinu celého šišťaného písmojstva ve Dolnoserbskej rece až do leta 2024. Zapisane sú historické rukopise, ako také novšie knihy a časopise. Inventáre byš riet zakúštego kenč, co citaš a přeslížiš originálnu dolnosiarskú riec abo ju naukňo, Gronni casnikárska pejedarka Madlen Domaščcena. Inventár nie je ešte kompletné, ale se dali doponio Gronni direktor instituta Hauke Bartels. Přijduce leto, kde se vedneš mjazenarodne muzikové festival za mienčenové riece v Európe. To, co frisijská organizácia Liet International. Wenn die uvovaju organizácie mienšenov, taký festival ve svojom regióne zaredovaš. To je veľké upomínanie Gronni koordinátorka Tjelen Kalsbeck, slušaka k tomu festivalu Dobre miestno, profesionálne nagravanie a financírovanie. Předbíže až expertová jury upýtajú umielce za festival. Umienenie při slinných udašach ved Lied International jo až spívajú nové titele bžeze úzeša ve svojskej mienčenovej rece. Při slinném ubižovaniu 2024 na kubie Korsika jo predná raz Lena Hauptmann spívala dolnoserbský titel.
0: Jadro.
1: Také svinčné vietro ako cora viece nie, ale také žiadny dešť nie obšišov až do tých miest. To mežo sa ešte zmíniš, ja sa vecakujú band dešťu vechom rokovo z 5 cora, žinca maximálne přitom 22 grado, vyče podobne, jadna 22 grado a zase viece svinca. Úglede za koniec týždňa budú lepšie, sobe tu vecakujú samo lešovské 7 a 22 grado.

0: Wie ja das jetzt hast an der Schmorzinski Magazin Moderator Jakob Friedigkeit vom Groni zum Apretk.
1: Vitaj schon an Novo Bubak. Ho, wie Studio Josa war's, Waschmoderator Jakob Predigkeit. Scho, Jujo Naske na Vitejsche Ustschewanje. Pötterkem, Pestajescher Usche. Ho, so nasche Theme, sa Bubak v Maju. Bubak! Nascha Luba Larissa Kabescholz, Josa Seras Pöttler. Wenna, da jo vam Mauki abtet, wird zwöjich negaisch nich sobo ukniko. Zo, zünje DSG-Absolvente niento pö Abiturie. Jo, jo živjenje jich zadnja svo, a dajčne zapšimujúce doglede do casa p abiturie dostanjo šo viče vrt Larisse. Mimo togo svišeme Johanu Šernigojc. Vena jo hyšči na DSG, a mežo tomu abo drugemo uknikojo vrt vas samo hyšči dale pomagaš. Šako zašuch kejnč hyšči předmjat fyziku maju, jo viče šepšinjosk vesepne zajmne. Johanna Josse ze svavnejo fyzikariu a nosarku Nobelovego myta Marie Curie zabierała. A nie zabysz co my? Karolin Kühne. Wena jo siebie przeszanie stajewa, kak uznam ma muziku wyżywieniu luzi. Za to jo se teke niekotarych swych przyjaciółów przeszała, aby tu wiec uzgoniła. Kak ważna muzika napszał tu hyszczy za młodych luzi jo, co wędzi słyszy, a kak se ustatkują na luzi. To wicze we ustrzewaniu zgonisza. Pytakem, zaczaj tu się wasz bubak. Bubak! A, jolic, co się uslizisz, kak se muzyka na was ustatkują, pen, nie trzeba się zeszłym akle, aż to wicze go cakasz. Ho, jo Michael Jackson,

kutem pilnym zwierzętkam, żyjącego świetu i żyjen pcoku, k tomu słyszysz o planaszakem? We prawozu susy przed kotkiem zmakali lubowary historyckich trekarjo. Nasza reporterka Jozawa Stambuła, a ja teke pijedała ze Serbą, który sztoszten event sobu organizirujo. A peklidniom z wami teke szti do nowego udasia naszego serbskiego tyżynika Nowy Czasnik. Sumyslim, masz se zasi upasio bez też przy radiu.

Planas gronie jej Hanka, jo dokumentariski film z lita 2003 odważaszcza, reżyserka Grit Lempke ulicuje weniom w swoich serskich kareniach. Na filmową prezentację z rozgronom jo wam kazany żinca wiacor do łoponowego zala Lubinie. Lurowa usoka szula Dumia Bota, a Lubinska Mieszczanska Biblioteka szuch zajmco uczebnie przeprzosujote, wiacor zegar na pošestčih dialitambiš. Dalšne novosti z mého pomusice Gregor Klim za vas.

0: RBB, serbski program. Povjezdži.
1: Košte stupaju to petrefio teke Serbu. V stolice vabje za lepšego mjenšenovego štita a kto organizirio pšiduce muziku v festival za mjenšenovu muziku, te a dajšne teme nento v našich povjezdžach Arujo Gregor Klim. Dobrožen. S novym finansnym dokonom jo dyrektor Załośby za serski lud Jan Buda pećmanu cora na pesyżeniu Załośbowej Rady Budyszynie planowańsku wistość, a to aż do 2030. To Petre Fioteke żyłowe miestne rycnych motivatorów w Dolnej Łużyce a miestne Dolnoserskiej Kulturnej Akademii, w Nisusu Mogalinen to pedlejszysz. Na drugim boku musi się zabierać Załośba ze stupającymi kosztami Serskiego Foruma Wiede na Lauskim Arealu w Budyszynie. Tuchylu cakają na twarskie dowolności, pedrożujoli se projekt dalej, mają pak jeszcze u drogi Gronni Buda.
2: To są szakorakie plany, mamy pozycje, kiedy możemy szmarnąć w wysokości niekak 2,5 milionów euro jako rezerwu. Potem mamy takie pozycje, kiedy możemy zapłacić przez założbu ETA, gdyż to nie dosaga, a ta trzecia opcja jest, że przedamy ten dom na Dwornicowie, gdyż to instytut nie to luczy, a to jest niekak jeszcze raz niekak 800-900.
1: Serbski Forum Wiede je největša investícia serbskej Załośby. Do njego deje zašeknuš Serbski institut, Serbski kulturný archív a Budyšinský serbski muzej. Možno je, až jeho košte stupajú už je 50 milionů euro. Za ten pát musí Załośba sama filujúce peníze zapvašiš Gronni Sakske ministerstvo za infrastruktúru. Na parlamentarijske snidanje jo přepšasova žinca zajedša mjenčenova rada ve zvieskovem cemje Balinju. Pedla přecedarja rade Davida Statnika stej se ved serbskego boka obželivej Hartmut Leibner a Judith Čočina. Ve srežišću jo stojovo pominanje a šorduju autohtone mjenčene zapisane do zakvatnije kazni. Ve togo nažijaju sebje veci ščita, gledajuce nastupajuce rasizm ve tovarišnosti. Pozitivne signale sú prišli ved frakciu Gronni Hartmut Leibner, pšavnické pšašania pak nie sú dodiskutirované. Mienčenová rada planuje dalšne zaredovania, aby babili pla ved posvajencov za tému. Digitálne skolovaš přes všo, což kdy raz jo se Dolnoserbske napisalo. Na tom živa Serbski institut. Nento jo s tým kšat stali. Na portálu Zorabikon jo vezjavio nový inventár Dolnoserbskego písmojstva. Jadna se vo lištinu celého šišťaného písmojstva ve Dolnoserbskej rece až do leta 2024. Zapisane sú historické rukopise, ako také novšie knihy a časopise. Inventár bych riet zakúštigo kenč, co citaš a přeslížiš originálnu Dolnoserbsku rec abo ju naukňo, Gronni casnikárska pejedarka Madeleine Domašcena. Inventár nie je ešte kompletné, ale se dali doponio Gronni direktor instituta Hauke Bartels. Přijduce leto, kde se vedneš mjazenarodne muzikové festival za mienče nové rece v Európie. To, co frisijska organizácia Liet International. Veni uvovajú organizácie mienšenov, taký festival ve svojom regióne zaredovaš. To je veľké upomínanie Gronni koordinátorka Tjelen Kalsbeck, slušaka k tomu festivalu Dobre miestno, profesionálne nagravanie a financírovanie. Předvíže až expertová jury upýtajú umielce za festival. Umienenie při slinných udašach ved Lied International jo až spívajú nové titele bžeze úzeša ve svojské mienče nové rece. Při slinném ubiežovaniu

0: Redaktor Kuhn, naschoga Saraskego, Tischeniga, Nuwe, Zasnik, Mam, in Nintopschi telefoniert, Toya Jill, Francis, Kettlet, Zolz, Dobrischin, Jill.
1: Dobrischin.
0: Jo, ja, som już słyszała, aż Mojina, aż Jishi, stoje ten raz we Fokusu. Na kaki part?
1: Jo, na jeden part już na prednam boce, żoś gledamy pićku sled następny stwierd gledosa, tam su swyszili nam szu w Janszojcach. A przy tej gośpie Josy przedstawiło 6 letosnych konfirmantków, a nam szu Josy swyszyła z farariom Kurtom Malkom. A dalej mamy wesryś nowego casnika. Gacesto taki dwojny bok, żoś maszo na dwiema bokoma, a kostej se naprzeszyło. Wiste temu wyszerzyszczo, a to su im ten raz Mojina a Jishi. Jo, a gledajucy na Jishi, jo to na przykład letosny finale cudańskiego ubeżowania. Jo, żoś se obżeluju Jishi ze serskich hortów. Szykne takie horty dolnej Wóżycy. Żoś możesz uknąć, a nałożyłaś serską rycu pödla byli, a to ja wiegin wiaseliło tych zarydowariów, to su serski muzej Hrzebus, rytny centrum Witaj, a teke spiechowańskie towarzystwo Hrzebuskiego serskiego muzeja, ako to organizuju, a ten raz ja to był gwonie w rukoma Maxa Bagańca, w rytnego centruma. Ja se wie, to ja wiegin wysypna wiedza, żeśi tak przed publikumom cytasz, a w finale to su szykne derje majstrowali, a jo, kto z tej weto tej doby szaria, albo kto ja doby szarka, we westej starstwowej kupce, możesz się zgodnić w nowym casniku. A wacy, gledamy na przykład za sej dodeszna, żeż bydli tej kecura Anoszcz, a Etka, coś tej z tej zasej z handawej, możemy już przerazić z tej swyśliwej prytny narodny żyń. Jo, nieco coś my górzysi se oglądasz, a znasz tego przecytasz. A nasza reagowa, tam na przykład jo se podawa Katalin Poradzkojc, nasza szefredaktorka, na sprawiny festiwal w Hrzebuzu, to jo było przed dwiema tygodniami, a w tym rozprawio.
0: A w rubryce Portret tygodnia, możesz o tego nieco pobitłaś.
1: Jo, jo, sledny tydzień jo był wysypny burstak, albo burstak wysypny je wysobiny, a tej jo pestrzony po trzej tydzienia. To ja Maria Likowska Winklerowa, jeszcze raz, szybno dobry k jubilejnemu narodnemu dniu, taka zasłużona, angażerowana, pilna wysoba, jo se to tylko raz zasłużyła. Cały bok w nowym casniku dostasz, a to ja tylko wiegin letne foto, znasz, nie to ulicują głupości, jo, ale foto w zdrastwie, za miesa to wiegin spodoba, jo, a tylko foto ze zachadności sużyl tego przynoska. Kęcio napisał host Adam. A ja, my mamy taki drugi portret, jedną drugą jubilarku. A, no ja, to luźne, ja, aż ta jedna jubilarka, ja pisała ten tekst, kęcio se posięguje na tu drugą jubilarku, to groni Maria Elikowska-Winklerowa. Ja pościła przynosk Marianie Worakowej, k żywie szasę temu narodnemu dniu. Teke jej jeszcze raz szybno, to najlepsze.
0: Mm-hmm. No, pensy jaslimy na nowe udasze naszego serskiego tyżynika, nowe casnik, a se wie, aż nie su to te jadnuczka, a te kelenicka. My możemy zase narodzkę być na szykne drugie.
1: Jo, tam daję jeszcze, wiecie. Jo, oglądaj się to raz.
0: Goni, czy Francis Kettlitzolz, redaktorka naszego casnika.
1: Momencik, przesem. Jo. A my życzymy szyknym cytariam a cytarkam redne swetki.
0: Jo, se wie, to życzymy teki już.
1: Co smyskowo zabyłej.
0: Aż to przyjdę cygoraz,

0: Wie ja das jetzt hast, an der Schmorzinski-Magazin-Moderator Jakob Riedigkeit vom Groni zum Apretk.
1: Vitaj schon an Novo Bubak. Ho, v studio josa vas, vas moderator Jakob Riedigkeit. Scho, jujo naske na vicejše ustčevanje, petakem pestaješa uše. Ho, su naše teme za Bubak v maju. Naša luba Larisa Kabischoitz, josa se raz pötla. Vöna, da jo vam mauki update wird svojich negajšnich sobo ukniko. Co cynje DSG absolvente niento pö abiturie. Jo, jo živjenje jich zadnja svo, a dajčne zapšimujúce doglede do casa p abiturie, dostanjo šo viče vrt Larisa. Mimo togo svičeme Johanu Šernikojc. Vena jo hyšči na DSG, a mežo tomu abo drugemu uknikojo vrt vas samo hyšči dale pomagaš. Šako zašoch kejnč hyšči předmiat fyziku maju, jo viče šepšinjosk vsepne zajmne. Johanna jo se ze svavnejo fyzikariu a nosarku Nobelovego myta Marie Curie zabierała. A nie zabyszczone Karolin Kühne. Wena jo siebie przeszanie stajewa, kak uznam ma muziku wyżywieniu luzi. Za to jo se teke niekotarych swych przyjaszelu przeszała, aby tu wiec uzgoniła. Kak ważna muzika napszaudu hyszczi za młodych luzi jo, co wędzi słyszy, a jak się ustatkują na luzi? To wicze we ustrzywaniu zgoni się. Petakem, zaczaj tu się wasz bubak. A, Jolic, co się usłyszysz, jak się muzyka na was ustatkują? Pyn, nie trzeba się zjeszczym akle aż do wiczego cakasz. Ho, jo Michael Jackson, Rockwit.